Doku, Doku, Nurmili, Tu, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy, Väsy